0: jutro.
1: Z osmo, Ana Jeger in Marko smo tukaj.
2: Dobro jutro,
1: lepo nedeljek. Gremo hitro k muziki, čez dva tota huda hita, pa preverimo, kaj je zdaj z morskimi cvetačami.